Ek noise kunu. Aku e kunu, mama itu suka balikku. What's your neck? Yakunu. What's your neck? Yakunu. Gadeku. What's your cool? Bo. Say MC Dalo. Mo. Mania Dija. Mania Dija. Ha. Mo mania Jean.